0: Elo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Radio.
1: Sforcą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic.

0: patrzą mocno. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie emotkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

palmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

mieszkanie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025. Roku. Po reklamie.

Były utrudnienia na S5C. W Wielkopolsce koło Mikoszek samochód wypadł z drogi i dachował. Pas w kierunku Poznania jest już odblokowany i jedziemy tam sprawnie. Poza tym na głównych drogach na razie bez większych problemów. W miastach zaczną się zaraz godziny szczytu. Uważajcie na siebie w podróży.

Siemanko, 6:30. Dzisiaj dzień dotarcia do pracy inną drogą. No i ja tak docieram tą inną drogą, że stoję w korkach. Serdecznie zapraszam. Za chwilę dojadę, obiecuję.

Ray, you were with my husband w remiksie Davida Guetty i o tej porze brzmi to naprawdę rewelacyjnie. Tak jak wieść o tym, że możecie pojechać na Sunrise Festival i to nie jest żart, mówię całkowicie serio, zróbcie coś ze sobą i zróbcie coś dla siebie, bo pogoda nie do końca. Słuchajcie, nie czekajcie, wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i tam piszecie z kim i dlaczego chcielibyście pojechać na to magiczne spotkanie, no bo to, że będzie dobre melo, to wszyscy wiedzą, ale to, że spotkacie swoich ulubionych producentów z całego świata, no to nie wiem, czy wszyscy wiedzą. Jeżeli chcecie tam być, to tak, wbijacie meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, piszecie z kim i dlaczego chcecie pojechać, dajecie fajną fotkę albo film i w zasadzie to tyle, bo później oddzwonimy do Was.

Sorry, papi, w Melo Radio tak podkręcamy tempo z samego rana. Słuchajcie, powiem wam tak, to jest niesamowite, bo jak się człowiek do czegoś przyzwyczai, to potem nie jest tak prosto się od tego odzwyczaić dosłownie, no bo wczoraj mieliśmy tak naprawdę przerwę w meczach mundialowych i wszyscy mówili, że nie bardzo mają co ze sobą zrobić i to na myśl przypomina mema z Pablo Escobarem, który nie bardzo też wie, co poczynić z tym faktem, ale spokojnie, jeżeli czekacie, to dzisiaj już mecze powracają, dokładnie o 22:00, także na luzie macie już plany na wieczór. Mecz Francja-Maroko, kto wygra? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. No

0: stary dojechał z mlekiem. Calvin Harris, Sam Smith i Promises z Melo Radio, 7 minut do godziny 7. My tak podkręcamy tempo, żebyście mieli piękny poranek, no bo tak, dzisiaj mamy czwartek. I co by nie mówić, czwartek, to już przecież jutro jest piątek i będzie można odetchnąć pełną piersią ze świadomością tego, że weekend jest już tak blisko. No, a my będziemy mieć dla was za chwilę najnowsze newsy Melo Radia, sprawdzimy co w pogodzie, bo ta oczywiście jak zawsze robi sobie jaja.
1: A już o 7 zagramy
0: Juste i Turn the Lights Off w Melo Radio. PS, muszę podziękować Darii za to, że uratowała mi 4 litery. Bardzo dziękuję.
2: Buziaczki.

0: Reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożki, Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Ale duża.
8: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do MediaExpert.
9: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
14: Play. Po reklamie.

0: Погода.
1: Kolejny pochmurny dzień czeka nas dzisiaj w całym kraju. Na wschodzie i południu do tego możliwe będą jeszcze przelotne opady deszczu. Na zachodzie za to są szanse na jakieś przejaśnienia, ale chmur całkiem i tak się nie pozbędziemy. Na termometrach mamy teraz od 8 stopni w Zakopanem, przez 12-13 w Łodzi czy Warszawie, po prawie 17 na Pomorzu. Wiatr momentami też może nam się dawać nieco mocniej we znaki.
2: Minuta do siódmej, to są newsy Meloradia, Ewelina Walczak.
3: Niż Bernadetta opuszcza Polskę, ale strażacy wciąż liczą szkody. Za nami kilka tysięcy interwencji. Na Mazurach ewakuowano obozy harcerskie, a na Pomorzu potężne fale niszczyły plaże, mówią mieszkańcy Krynicy Morskiej.
4: W taki sposób nie widziałem morza.
5: I jeszcze się obawiamy, bo morze jak to morze jest po prostu nieobliczalne.
3: Alerty przed burzami na północnym wschodzie obowiązują do jutra, ale w przyszłym tygodniu znów wrócą do nas upały. U nas na gorące dni musimy chwilę poczekać, tymczasem w Barcelonie padł właśnie historyczny rekord. Termometry pokazały tam prawie 41 stopni. Upałów Hiszpanom nie zazdrościmy, ale warto skopiować ich dietę. Niby wszyscy to wiemy, ale najnowsze badania podają konkrety. Śródziemnomorska dieta skutecznie chroni mózg. Ryzyko Alzheimera spada o blisko 30%.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Na zegarach siódma. Adi po tej stronie, Elu, wina, już jestem na miejscu. Wszystko jest dobrze, jest super. Będzie pięknie. Juste, turn the lights off. O poranku, siema.

0: od Luxury Brando i Buddy. 12 minut po siódmej, tak podkręcamy tempo z samego rana. Przed weekendem, no po czwartek dzisiaj. No i słuchajcie, jest jedna bardzo ważna sprawa. Bo my za chwilę w Melo Radio będziemy mówić o lodach, ale zanim to jeszcze ja mam do was pytanie. Gdzie słuchacie Melo Radio w tym momencie? W aucie? Gdzieś indziej? Dajcie znać, czekamy na głosówki. Za najbardziej nietypowe oczywiście, coś z Melo Merchu się dla was znajdzie, także to dzieła. Meloradio.pl, tam też znajdziecie naszego WhatsAppa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Tiësto, Dmitri Vegas, Like Mike, Gabry Ponte i Mockingbird. 17 minut po 7. Podkręcamy tempo z samego rana. I teraz pogadamy na bardzo przyjemne tematy, bo pogadamy o lodach.
1: Jej! Jaki jest twój ulubiony smak loda?
0: Chyba czekolada mimo wszystko.
1: Okej. Okay. No to ja lubię mieszane albo jakieś karmelowe. I one podobno już nie są na podium. Bo na podium jest pistacja. Co mnie trochę zdziwiła, bo to...
0: Serio?
1: Raczej kojarzy mi się taki smak, że wiesz, moi rodzice chętnie wezmą.
0: Co ty gadasz?
1: Także rzadko coraz mniej, po prostu rzadko się kupuje już te lody.
0: Ej,
1: tak
0: trochę
1: mi się
0: mnie zaskoczyłaś, bo ja byłem przekonany, że właśnie pistacja to jest totalny prime swój cały czas ma, ale na luzie. Słuchajcie, ale oprócz tego widzę, że wielką popularnością cieszą się lody tak zwane high protein, czyli wysokobiałkowe.
1: I bez cukru jeszcze tak też są popularne, oczywiście. Więc tutaj ludzie chcą być fit.
0: No i wege, no bo wiadomo, tak. Są osoby, które też zwracają na to uwagę, co jest dla nich bardzo istotne. No i ja mam tylko jedną prośbę, jak już tak gadamy o tych lodach. Bo wiecie, to jest tak, że w nocy czasami, nie? Złapie człowieka ochota totalnie. No i idziemy już do tej zamrażarki, nie? I widzimy to piękne opakowanie z lodami w sensie. A tak naprawdę, tam w środku już czeka koperek.

0: Człowiek, który stworzył kawę, moim zdaniem powinien dostać Nagrodę Nobla. I to nie jednego, a dwa. A może nawet i trzy, bo przyczynił się niesamowicie dla ludzkości. Better Times i Robin Schulz to za nami, 27 minut po godzinie 7. Budzimy się razem z wami, i to dosłownie. Przed momentem pytaliśmy, gdzie słuchacie Meloradia. Mateusz, siema.
1: Meloradia słucham w swoim dostarczaku. Pozdrawiam serdecznie Adriana.
0: Pozdrawiamy serdecznie. A wy gdzie słuchacie, co robicie, gdzie jesteście? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Czekamy na głosówki. Znajdziecie naszego WhatsAppa na meloradio.pl. A w tej godzinie jeszcze modelki i lubię cię jak lato.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight w Melo Radio.
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Ale duża.
9: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
9: To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Uwaga, podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
14: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
8: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
15: dalej masz. Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
16: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
17: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
16: Pieskie życie ma smak!
17: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: O reklamie.

0: Wish You Were Mine, Filip George, Melo Radio, 18 minut do godziny 8. No ja się tak śmieję, no bo ja po prostu widziałem, co się wydarzyło. Słuchajcie, na wieść o tym Robert Makłowicz zareagował w ten sposób.
1: Fiu, fiu, fiu, fiu, fiu, fiu. Ekstra.
0: Ekstra. Co się stało?
2: Ekstra. Jego fan zrobił sobie jego tatuaż z podobizną na nodze. No i oczywiście pokazał mu tą dziarkę i mówi: Robert, proszę, podpisz się, podpisz się.
0: No i co?
2: No i Robert w ogóle zero zaskoczenia. Normalnie mu podpisał, jakby siema, zbilipione i to tyle. I to tyle.
0: No ale wiecie, słuchajcie, co by nie mówić, Robert Makłowicz to jest najprawdziwsza sigma po prostu. Ja gdybym miał w ogóle psa, to bym chciał bardzo nazwać go Robert Makłowicz jako oddanie serca. Ja bym mówił do niego tak.
1: Ależ on żre koperek. No, to będzie zdrowy piesek. Proszę.

0: Jazzy, Chris Lorenzo, Invisible w Melo Radio, 9 minut do godziny 8. Ewelina Walczak ze mną, siemanko!
1: Siemanko, siemanko!
0: Co to w newsach będzie?
1: A w newsach, no będzie o zdrowiu i o kasie dla lekarzy, albo jej zmniejszeniu, bo to ważny temat. Grzeje mocno.
0: Okej, mi się przypomniało takie przysłowie. Znaczy, to tak się mówi, że jak zdrowie będzie, to wszystko będzie.
2: A już o 8 zagramy!
0: Wybaczcie, Dub Dogs vs Ozarki, How Does It Feel w Melo?
1: Bo bez zdrowia to...
0: No tak, no wiadomo. No jak, ale jak zdrowie będzie, to wszystko będzie.
1: To wszystko będzie.
0: I pieniądze też będą.
1: Oj, wszystko będzie.
0: Od Meloradio na przykład w ramach szybkiej kasy. 200, nawet pół tysiąca złotych. Wbijajcie na meloradio.pl.
2: Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Sunrise Festival. Dołącz do naszej ekipy i

0: Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
8: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
7: To ty nie jedziesz pociągiem?
8: No nie.
7: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
8: Coś tam słyszałem.
7: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
8: Naprawdę?
7: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
8: Ale autem to chyba szybciej.
7: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
8: Przekonałaś mnie.
7: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
9: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: A o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy

0: W jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Coca-Cola.

0: Biedronka. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
1: Po reklamie. To jest Melo Radio.

0: Uwaga kierowcy, są utrudnienia na S7 w pobliżu Gdyni. Na węźle na łuku drogi pojazd osobowy uderzył w bariery i zawisł. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Gdyni. Zastoje widać też na S8 koło Warszawy. Najdłużej jedzie się za Markami w kierunku Ożarowa. Tam nie było wypadku, to po prostu godziny szczytu. Znacznie cieplej robi się w całym kraju, ale naprawdę bez szału. Mamy teraz około 10 stopni na Warmii i Mazurach, 14 na Pomorzu, 13 w centrum i 15 na południu. Maksymalnie można spodziewać się 22 na zachodzie. Szczęśliwcy, w pozostałych rejonach maksy 20 stopni. Gdzieniegdzie od czasu do czasu pojawią się niewielkie przejaśnienia, ale dominują chmury, no i cały czas trzeba liczyć się z przelotnymi opadami.
1: Minuta do ósmej, newsy Meloradia i Ewelina Walczak.
2: Szykują się rewolucyjne zmiany w ochronie zdrowia. Ministerstwo chce wprowadzić limity zarobków dla lekarzy. Szczegóły zna szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Gręta.
3: Chcemy zaproponować przelicznik do 240 zł brutto za godzinę, który będzie stanowił górną granicę zarobków w publicznym systemie ochrony zdrowia.
2: Praca w innych przychodniach czy szpitalach będzie wymagała specjalnej zgody. Ograniczenia i limity czekają też pasażerów PKP. Od jutra pociągiem do Berlina dojedziemy tylko na raty. Przez remonty torów od Frankfurtu czeka nas przesiadka do autobusów, a utrudnienia potrwają do 25 sierpnia, więc zamiast męczącej podróży pociągiem polecamy wędrówki w czasie. Pod takim hasłem rusza dziś w Gdańsku festiwal FETA. Do miasta zjechało prawie 30 grup z całego świata, a plenerowe spektakle opanują ulice miasta aż do niedzieli.
4: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Na zegarach 8, siemanko, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, no już gramy. Dubstocks, Fezo, Zark i How Does It Feel, od tego zaczynamy. No i dbamy o to, żebyście wy byli przynajmniej wyspani. Jedziemy.

Regarty Rided w Melo Radio poranko. 11 minut po 8. Polecam teledysk do tej nutki, bo tam pojawia się piękne auto. Taki muscle car z lat 70. O Jezu, jaki cudowny. Mówię sobie, że jak będę duży, to taki kupię. Ale prawdopodobnie to się nie wydarzy, bo duży już jestem. I mówiłem to o swoim brzuchu. Słuchajcie, szukam dwóch osób gotowych do walki, gotowych na wszystko. Jeżeli macie ochotę trochę się zabawić, to zapraszam. 321-321-777. Dzwońcie, no bo dużo fajnych rzeczy do zgarnięcia będzie.

Nicolas, 3 Ipsy Hard to be Humble. 321-321-777. Gotowi na wszystko? Już za chwilę. Szukamy dwóch osób, które zaszaleją.

0: Natalia Nykiel śpiewa o errorze. Na moim laptopie też wyskoczył jakiś error, ale w sumie się tym nie bardzo przejmuję. 17 minut po 8, czas na szaleństwo.
1: Gotowi na wszystko w Meloradiu.
0: No właśnie, jesteśmy z Darką i mamy też Gosię. Cześć Gosia.
2: Cześć.
3: Hejka.
0: Wyspałaś się dzisiaj?
2: Gosia się nie wyspała.
0: Gosia się nie
2: jak
0: wyspała.
2: Zawsze.
0: A o której Gosia wstała?
2: Gosia wstała po 7 chwilkę, ale ja lubię długo spać.
0: Okej. Okay. Słuchaj Gosia, to ja mam pytanie na rozgrzewkę. Powiedz mi, jaką księżniczką chciałabyś zostać?
2: Chyba kopciuszkiem.
0: Kopciuszkiem. A Darka, ty?
3: O, ja bym chciała być nie, Merydą Waleczną.
0: Okay.
3: Bo bym potrafiła strzelać z łuku i bym była taka fajna, sprawna, szybka i w ogóle.
0: To ja bym chciał zostać księżniczką Wajaną, bo ja lubię lato. Jest super. Dobra, dziewczyny, my tu gadu trzeba
3: ploteczki
0: zawalczyć w gotowych na wszystko. Gosiu, przed tobą pytanie, na które będziesz musiała odpowiedzieć. Czy wszystko jasne?
2: Okay. Chyba tak.
0: Dobra.
1: Gotowi na wszystko.
0: Dobrze. Pani Małgorzato, pytanie pierwsze. Czym oprócz płuc oddycha żaba? Odpowiedź A. Stopami. B. Skórą.
2: Skórą.
0: Bardzo dobrze. Pięknie. Słuchaj, to teraz bardzo ważne drugie pytanie. Po jakim czasie od posadzenia ananas owocuje? A. Po 6 miesiącach. B. Po 3 latach.
2: B.
0: Bardzo dobra odpowiedź.
3: Gosia!
0: Słuchaj, mimo że ty mówisz, że jesteś niewyspana, to ja tu widzę, że kurczę, wszystko jest okej. Okay. No jak ty to robisz? Że...
2: bystry jak brzytwa, jak zawsze.
0: No dosłownie, słuchaj, no jestem pod wrażeniem. Ej, czy to jest ten moment, Darka, kiedy my rozdajemy skiety?
3: Mhm, dokładnie tak.
0: Słuchaj, Gosia, gratuluję ci serdecznie. Powiem ci, jestem pod ogromnym wrażeniem. Nie, weź mi ty zdraci, jaka dieta? Nie wiem, ty jakiś łosoś? Co ty suplementujesz, że ty o tej godzinie jesteś tak sprawną umysłowo? Bo ja
2: czarna
0: też bym tak
2: kawa na czczo.
0: Czarna kawa, dobra, zanotowane.
1: Gotowi na wszystko w Meloradio.

0: Moonlight, Forte i Alabama Trend w Meloradio, 25 minut po 8. Rozbudzamy się. Kto jeszcze nie wstał, to ta lewa noga lepiej, żeby zaczekała jeszcze w łóżku, i prawą lepiej wstać, żebyście mieli lepszy dzień, zdecydowanie. W tej godzinie jeszcze pojawi się Nie żałuję, to Smolasty i Doda, tak podkręcamy tempo poranku. Będzie też Rihanna, no bo czemu nie?
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Reklama. Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
3: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98. A przy zakupie dowolnych kiełbas z Sokołów, drugi tańszy produkt 60% taniej. Sprawdź też inne weekendowe promocje. Oferta od 10 do 11 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
7: Kto zwalcza ból? Kto?
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Ale duża.
11: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
10: To co?
11: To do Media Expert.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki Waldi. Ziemia uniwersalna Gardenline 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzyny bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
16: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
17: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.

0: przed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz tylko 99 groszy. Tak, tylko 99 groszy za kilogram ziemniaków.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobiom. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
3: Kaufland jest

0: Arbuz ze skrzyni, złoty 49 zł za kilogram. Kaufland.
1: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
2: Citroen. Marian?
3: Hmm?
2: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
3: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
2: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
3: O, i to lubię najbardziej.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Po reklamie.

0: Where have you been? I Rihanna. No właśnie, Adrian, gdzie ty byłeś przed 7? Ja tu czekałam.
1: Dlaczego zadajesz trudne pytania?
0: Za 18 minut 9, a my sobie pogadamy trochę o włosach, o fryzurkach.
1: Tak jest, słuchajcie, pani Małgorzata Socha, wspaniała aktorka, zmieniła fryzurę, co mogliśmy zobaczyć na jej Instagramie. Darka oczywiście wyczaiła to i mówi do mnie, ty weź zobacz. No i ja patrzę i teraz oceniam.
0: No,
1: był
0: co
1: blond
0: myślisz?
1: I jest nadal blond, wygląda bardzo atrakcyjnie, bardzo ładnie. Jak się ta fryzura nazywa?
0: Jest to bob, ona ma kolor takiego ciepłego blondu, idealnie jej pasuje do jej takiego niebieskiego koloru oczu.
1: Tak
0: no
1: jest.
0: Naprawdę wygląda świetnie, ma też pięknie wystylizowane, no bo świeżo od fryzjera, ale wydaje mi się, że fryzura łatwa do stylizacji też później.
1: No i pięknie. Ja też ostatnio byłem u fryzjera i dowiedziałem się, że zaczynam łysieć.

0: Marlon Hofstadt, Self-Star, I Like w Melo Radio. I Ewelina Walczak, która dzisiaj potężnie wajbuje.
1: Oj, wajbuje grubo, bo... Po prostu nie mogę przestać.
0: Nie dosłyszę właśnie, widzę, dobrze, bardzo fajnie. A co w ogóle w newsach masz?
1: W newsach będzie o truskaweczkach. O. Co, jak, gdzie, kiedy. No, trzeba się pospieszyć.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: Szybciutko, Alok, Dive into the Ocean, Belo. Dobra, ja się oficjalnie staję twoim fanem dzisiaj, nie? Ewela tutaj dęsi.
1: Dęsi, bansi, jest fajnie, jest dobrze, jest gorąco.

0: Reklama.
1: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka, solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
6: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
7: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Ale duża.
12: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
11: To co?
12: To do Media Expert.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
14: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
15: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
16: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
14: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
0: Po reklamie. To jest Melo Radio.

0: się utrudnienia na A4 na Dolnym Śląsku. Jeden pas w kierunku Zgorzelca był zablokowany po wypadku autobusu, ale wszystko działa już tam sprawnie. Zatory są za to koło Katowic na A1 za lotniskiem, ale to już tylko godzinę szczytu. Podobnie wygląda S8 koło Warszawy, zwłaszcza przy Markach. Najchłodniej cały czas jest na południu kraju. W Zakopanem mamy raptem 11 stopni. Nieco cieplej jest w Kielcach, Łodzi czy Warszawie. Tam mamy około 14, 16 w Toruniu i Bydgoszczy, a 17 we Wrocławiu czy Kołobrzegu. Gorąco na pewno dzisiaj też nie będzie, bo 22 stopni możemy spodziewać się maksymalnie. No i do tego dominują chmury, a na wschodzie możliwe będą przelotne opady.
1: Minuta do 9:00, Newsy Meloradia i Ewelina Walczak.
2: Potężny przemyt udaremniony na Mazowszu. Służby przejęły 40 kg marihuany wartej blisko 2 miliony złotych. Narkotyki ukryto w paczkach kurierskich z Kanady pod przykrywką ubrań i części motocyklowych.
1: Marihuana? Komu to potrzebne?
2: No właśnie, zamiast nielegalnych używek polecamy coś zdrowszego, choć równie cennego, bo ceny idą w górę. To już ostatnie chwile z polskimi truskawkami z gruntu. Plantację zniszczyła pogoda, ale jest też dobra wiadomość. Jesienią będą kolejne partie owoców. Potwierdzają to plantatorzy.
3: Te uprawy, które da się robić w tunelach, rokują, że w najbliższych miesiącach nasi konsumenci będą mieli dostęp do tych owoców.
2: No ale zanim to jednak nastąpi, na osłodę zostają nam czereśnie, borówki i wielki apetyt na sportowe emocje. Dziś pierwszy ćwierćfinał piłkarskiego mundialu na Murawie. Zmierzą się reprezentacje Maroka i Francji. Zwycięzca tego starcia zagra w półfinale z Hiszpanią albo Belgią.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Patrząc po tym, co się dzieje na tym mundialu, to ja już wiem, że Argentyna wygra! 9:00 na zegarach. Siemanko, Adi z tej strony. Nie patrz tak na mnie, Ewelina. To nie ja sędziowałem ten mecz z Egiptem, dobrze? Dive into the ocean. Alok Zipa, Portugal The Man. Słuchajcie uważnie Meloradia, bo no zaraz wydarzy się coś bardzo fajnego i na tym skorzystacie.

0: Dobre wieści. Justin Bieber będzie, no tak naprawdę, na Mistrzostwach Świata i to niedługo, po 19 lipca. Ma zagrać koncert i tu mi Darka podpowiada, że no skoro koncert, no to pewnie zaraz płyta. Nie wiem, ja się nie znam, ale na pewno byłoby fajnie.
1: Melo Radio.

0: Moziman Underneath the Blue w Melo Radio, 13 minut po 9. Kto jeszcze nie wstał, no to come on! Cały dzień przed nami. No i też za chwilę szansę na to, żebyście przytulili podwójne zaproszenie na Sunrise Festival. Słuchajcie, macie jeszcze chwilę, także przygotujcie sobie telefony, bo na pewno będzie potrzebny do WhatsAppa. A w razie czego nasz WhatsApp na meloradio.pl, także szykujcie się.
1: Obudź lato Sunrise.

0: Niektórzy nie wiedzą, ale od tej nuty można powiedzieć, że zaczęła się kariera Rity Ory. Hot Right Now, DJ Fresh i 18 minut po godzinie 9. No ja nie mogę powiedzieć, że dzisiaj jestem DJ Fresh, ale wybaczycie mi to. Nieistotne, ale no dobra, no spokojnie. Słuchajcie, wybaczamy sobie różne rzeczy i ja na przykład wybaczam to, że dzisiaj jest czwartek, a nie piątek. I to się przyda, bo mamy podwójne zaproszenie na Sunrise Festival. I teraz tak, no musicie odpowiedzieć na pytanie, jak bardzo kochacie piątek i chcemy to usłyszeć. Daria, podaj przykład państwu.
1: Możecie na przykład powiedzieć, jejciu, ale kocham piątek, kocham Sunrise. Albo możecie zrobić, wow, kocham piątek, jej! Czekamy, najbardziej kreatywne oczywiście zdobędą podwójne bilet na Sunrise Festival.
0: Dokładnie. A dlaczego w ogóle piątek? Bo to jest bilet na piątek, 31 lipca, tak? Także zapraszamy serdecznie do nagrywania głosówek. Nasz WhatsApp na meloradio.pl.

0: Uwielbiam. DB Rexa, David Guetta, Sad Girls, Bell Radio, 27 minut po 9. Ale to jest super nutka. Słuchajcie, przed momentem z Darką prosiliśmy was bardzo grzecznie o to, żebyście nam powiedzieli, jak bardzo kochacie piątek, bo do zgarnięcia są bilety na Sunrise Festival na piątek. No i mamy propozycję, chwila prawdy.
1: Jak bardzo kocham piątek?
0: No jak?
1: Jak bardzo kocham piątek?
0: No jak?
1: Jak bardzo kocham piątek, piąteczek, piątunio i już niedługo urlop.
0: No, słuchaj, tu możesz odliczać już do tak naprawdę Sunrise'a jeszcze w międzyczasie, no bo się dzieje. Sunrise Festival, ta impreza jest twoja. Podwójne zaproszenie, już je masz.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 6,99 za 250 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 11 lipca. Cena przed obniżką 13,99.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A idealna na grilla kiełbasa śląska Well Done. Opakowanie 550 gramów. Cena sprzed obniżki 13,69. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie dwóch.
2: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
5: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
6: Żeby się nie oparzyć z skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
7: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. Trzy sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Castorama.
15: Teoria.
14: I praktyka.
15: W teorii wykańczanie mieszkania... może wykończyć.
14: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: mega fajnie jest zagrać wam taki klasyk w tym nowoczesnym wydaniu. To Dimz, Bambi, Young Leosia, Kizo, Lecę, bo chcę. I 18 minut do godziny 10. Podkręcamy tempo z samego rana. I bardzo dobrze, że jesteście. My z Darką trochę nam dzisiaj odbija, mówiąc kolokwialnie.
1: Tak.
0: Musicie nam to wybaczyć, ale no, udało nam się znaleźć na TikToku znaczenie języka obcych.
1: Kosmitów.
0: Kosmitów, dosłownie. I tu jest przykład. Nie wiem, czyli po kosmickiemu byłoby zap zup.
1: A ja chcę zap.
0: Kocham cię, to zip, zup, zap.
1: Cześć, zap, zup.
0: Skibi dibi, czyli zip, zibi.
1: Można powiedzieć też okej, okay, czyli blab.
0: Okej. Okay.
1: Blab.
0: Można powiedzieć też tak, jako zip.
1: O, fajnie.
0: A nie na przykład to jest blab, blab. All the time, John Summit, The Chainsmokers, Ilzy, czyli nuta, która będzie na pewno na tegorocznym Tomorrowland.

0: Tobi Romeo i ulubiona piosenka Mavericka Stop Gunna, czyli Fly High. No właśnie, 9 minut do godziny 10. Podkręcamy tempo. No i tym samym mówimy z Darką, bardzo dziękujemy, było mega fajnie, jak zawsze zresztą. Jutro słyszymy się od 6.30, znaczy mam nadzieję, że tak będzie, że nikt nie zaśpi na przykład, bo to byłoby bardzo nieodpowiedzialne.
1: A już o 10.00 zagramy
0: Alfarben i Body Talk w Melo Radio. No, to dbajcie o siebie, pamiętajcie o kawie, pamiętajcie, by się też ciepło ubrać, bo na dworze trochę chłodniej. Wszystkiego dobrego dla was, siemanko.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy. W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ale duża.
8: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Uwaga, podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
11: Szukasz miejsca, gdzie bije serce polskiej sceny elektronicznej? 15 sierpnia Under Bridge Float na Rave the Planet w Berlinie. Jedyna polska platforma łącząca scenę klubową. Bilety dostępne na Stage 24, a 22 sierpnia oficjalne afterparty w nocach KRK w Krakowie. Under Bridge. Płyń z bitem. Poleca Melo Radio.
12: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
13: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
14: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny.

0: Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie lato, którego nie zapomnisz. Krystaliczna woda, szeroka plaża i niezapomniane zachody słońca w sercu Podkarpacia. Dni Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego nadchodzą, a razem z nimi Melo Lato. Energia, muzyka i gwiazdy wieczoru. Tymek i Smolasty. Już 18 lipca nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Zaprasza Łukasz Nowak, prezydent Tarnobrzega i Paweł Bartoszek, starosta Tarnobrzeski.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.

0: DK10 na odcinku Słuchań Rzeczy w zachodniopomorskim. Osobówka zderzyła się tam z ciężarówką, wprowadzono ruch wahadłowy. Zablokowane są też dwa pasy w kierunku Krakowa na S79. Koło Warszawy Okęcie zderzyły się dwie osobówki. Trudniej jedzie się też na A1 i A2 przy węźle Łódź Północ. Osobówka uderzyła tam w bariery. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Katowic. Cały czas pochmurna aura towarzyszy nam w całym kraju, do tego jeszcze na wschodzie będzie mogło popadać. Ciepło za bardzo też nie jest, w Zakopanem cały czas mamy około 11 stopni. Najwięcej zobaczymy w Poznaniu, Wrocławiu czy Opolu, ale też bez szału, bo tam mamy około 18 stopni. Maksymalnie na zachodzie kraju właśnie możemy spodziewać się 22, więc gorąco zdecydowanie dzisiaj nie będzie.
1: Są newsy na 10:00. Ewelina Walczak, zapraszam. Tragiczne statystyki utonięć. Od początku czerwca woda pochłonęła w Polsce już 76 ofiar. Ratownicy przypominają, alkohol, brawura i dzikie kąpieliska to najczęstsze przyczyny dramatów. Woda to potężny żywioł, zwłaszcza w połączeniu z niebezpieczną pogodą. Niż Bernadetta opuszcza Polskę, ale strażacy wciąż liczą straty. Za nimi ponad 2000 interwencji. Wichury niszczyły wybrzeże, a na Mazurach ewakuowano obozy harcerskie. Skutki nawałnic podsumowuje Karol Kroć. Państwowej Straży Pożarnej.
2: Usuwamy połamane drzewa, zabezpieczamy uszkodzone elementy budynków, infrastruktury. Czasami uszkodzenia dotyczą też linii energetycznych.
1: Trwa sprzątanie po wichurach, a wielkie porządki szykują się też na rynku pracy. Do akcji wkracza Państwowa Inspekcja Pracy. Rusza reforma, która ułatwi zamianę śmieciówek na umowę o pracę.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
4: To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania. Tylko muzyka.

Sandra. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise Festival. Zanim pojawisz

0: Zły dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A z kartą Moja Biedronka wszystkie kiełbasy Morliny. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań.

0: Biedronka. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
3: Uczę się włoskiego.
2: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
0: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chcemy trochę zaimponować koleżance z Tindera i zabrać ją nad jakąś wodę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Jej, dziękuję bardzo, bardzo się cieszę.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
7: masz. Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
8: Wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
9: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.

0: Warszawy dzisiaj zdecydowanie nie ma co liczyć. Cały czas dominują chmury, przejaśnień na zachodzie i w centrum będzie jak na lekarstwo. A do tego jeszcze na wschodzie mogą przydać się parasole, bo prognozowane są przelotne opady deszczu. Maksymalnie możemy spodziewać się 22 stopni we Wrocławiu, Opolu czy Krakowie. W pozostałych częściach kraju, jak doczekamy się 20, to i tak będzie super. Dobra wiadomość jest taka, że w weekend ma być trochę cieplej.
1: To są newsy na 11. Magda Tkaczyk, zapraszam. Ograniczenie czasu pracy lekarzy i limit wynagrodzeń medyków. Wśród tematów rozmów szefowej resortu zdrowia z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej. Po naciskach premiera związanych z aferą w szpitalach minister Jolanta Sobierańska-Grenda zaproponowała plany naprawy systemu. A my znamy plan rozbudowy A2 między Łodzią a Warszawą. W czasie prac droga ma być przejezdna. Tymczasem codziennie przejeżdża tu nawet 100 tysięcy aut, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Wykonawca najpierw skoryguje istniejące organizacje ruchu na skrzyżowaniach i węzłach oraz wyznaczy objazdy.
1: Przebudowa A2 od Warszawy do węzła Łowicz ma potrwać do końca przyszłego roku. A stawianie budowli na Księżycu to już nie science fiction. Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przetestowano materiał, który może posłużyć do tworzenia budynków dla astronautów. To opracowane na Ziemi struktury przypominające glebę Księżyca i Marsa.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250.

0: wszystkie szczoteczki i pasty do zębów Colgate. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
2: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
3: Wygrywaj przez całe lato.

0: szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
6: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
5: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: Ja was też lubię, dlatego zagram wam wszystko, co wam w duszy gra. Dobra, dobra, też będzie. Najlepsze numery, wasze głosówki, no i jakieś dobre napoje. Ale to już ogarniecie we własnym zakresie. Jedno jest pewne, szybko spać nie pójdziemy, bo to...
7: Idę. Idę w Melo.
8: Zaczynamy o 18. Konrad Traczyk, do usłyszenia.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To

0: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: To będzie lato, którego nie zapomnisz. Krystaliczna woda, szeroka plaża i niezapomniane zachody słońca w sercu Podkarpacia. Dni Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego nadchodzą, a razem z nimi Melo Lato. Energia, muzyka i gwiazdy wieczoru. Tymek i Smolasty. Już 18 lipca nad jeziorem Tarnobrzeskim. Zaprasza Łukasz Nowak, prezydent Tarnobrzega i Paweł Bartoszek, starosta Tarnobrzeski.
3: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
0: Po reklamie. Pogoda.
4: W pogodzie na dzisiaj bez większych zmian. Cały czas towarzyszy nam spore zachmurzenie, na wschodzie może padać i maksymalnie zobaczymy 22 stopnie na zachodzie kraju, więc gorąco zdecydowanie nie będzie. Jutro ma być bardzo podobnie, może dobijemy do 24 gdzieniegdzie. W sobotę i w niedzielę za to są trochę lepsze prognozy i są szanse na bardziej letnie temperatury, może nawet dobijemy do 26 stopni.
5: To są newsy na 12. Magda Tkaczyk, zapraszam. Pod lupą CBA warszawski szpital południowy na polecenie prokuratury krajowej agenci od rana zabezpieczają dokumentację. Chodzi o aferę w sprawie zarobków lekarza bez specjalizacji, który w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. A dwa miesiące temu głośno było o aferze w sprawie imprezy techno na terenie muzeum w Wilanowie. Po niej nastąpiły zmiany i obowiązki szefa placówki przejął Piotr Górajec, który mówi teraz o nowym otwarciu w relacji muzeum goście.
6: Chcemy, żeby każdy, kto do nas przyjdzie, czuł się dobrze i swobodnie oraz był tutaj zawsze mile widziany.
5: Symbolem zmian ma być otwarcie dla zwiedzających pałacowego dziedzińca. Zmiany też w Krakowie. Nocna prohibicja będzie dłuższa. Radni zdecydowali, że alkoholu w sklepach nie będzie można kupić od 22 do 6 rano. Do września zakaz obowiązywał będzie jednak od północy do 5.30.

0: Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
2: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
3: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. A do tego w sklepach stacjonarnych. Na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
11: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
10: A już od czwartku ser Camembert Turek różne rodzaje 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kiełbasa śląska Extra XXL Morliny 99 groszy za 100 gramów. Kaufland.
12: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia. Wedel kraż.

Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: O reklamie. Melo Radio.

0: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kosmetyki do opalania. Fajnie, żeby była pogoda.
2: W tym momencie dostajesz 200 od Meloradia. Taka szybka kasa leci do ciebie.
1: Super, super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożki, Creamit, różne smaki, jedynie 1,49 zł za sztukę przy zakupie 2.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer 1 wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
7: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik. O reklamie.

0: To są newsy na 13. Magda Tkaczyk, zapraszam. Warmia i Mazury, Podlasie, część Mazowsza i Lubelszczyzny dziś z burzowymi alertami pierwszego stopnia. Taka pogoda może się utrzymać w tym rejonie przynajmniej do jutra. Tymczasem służby sprzątają po wichurach na północy kraju. Najbardziej ucierpiał nadmorski pas od Koszalina po Gdańsk, a także okolice Elbląga, Olsztyna, Braniewa i Bartoszyc, mówi Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej.
1: Usuwamy połamane drzewa, zabezpieczamy uszkodzone elementy budynków, infrastruktury, czasami uszkodzenia dotyczą też linii energetycznych.
0: Służby patrolują miejsca, gdzie rzeki wpływają do morza, bo jest realne zagrożenie cofką i uwaga, na plażach wciąż wieje i wciąż są wysokie fale. Na koniec smutna informacja. Nie żyje Bonnie Taylor. Ikona muzyki lat 80. zmarła w portugalskim szpitalu. Media donoszą, że jakiś czas temu przeszła pilną operację. Miała 75 lat.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Reklama.
2: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
3: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
11: Została nam już tylko apteczka.
10: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
11: No tak. Ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
10: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
12: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
10: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
12: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
13: Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
15: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z lady lub na stoisku samoobsługowym 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A arbuz ze skrzyni złoty 49 zł za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni złoty 49 zł za kilogram. Kaufland.
16: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
17: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
16: To ty nie jedziesz pociągiem?
17: No nie.
16: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
17: Coś tam słyszałem.
16: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
17: Naprawdę?
16: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
17: Ale autem to chyba szybciej.
16: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
17: Przekonałaś mnie.
16: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
18: Mamo! Czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
19: Żeby się nie oparzyć skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
20: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
21: Ach, ta drżąca powieka.
22: I ten nocny skurcze łydek.
21: Biorę magnez i nie czuję efektu.
23: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
24: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram.

0: Krewetki gotowane Marinero 250 gramów. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Biedronka.
1: Z dmuchanym materacem to nigdy nie wiadomo. Albo cię uniesie, albo cię poniesie.
2: A ekstra pensja od Lotto będzie przypływać co miesiąc przez 20 lat. Graj w super pensję, by co miesiąc dostawać 10 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
0: Po reklamie. To jest Melo Radio.
16: To są newsy na 14. Magda Tkaczyk, zapraszam. NATO doprowadzi do Polski i dalej do krajów bałtyckich rurociąg dostarczający paliwo do samolotów i czołgów. Infrastruktura militarna w czasach pokoju też będzie miała zastosowanie, mówi wiceminister energii Wojciech Wrochna.
17: Żeby ropę, paliwo lotnicze można było dostarczać do polskich lotnisk, do portu Polska, do polskich rafinerii.
16: Rurociąg ma być gotowy w ciągu 6 lat. 7 lat ma z kolei spędzić w więzieniu Igor R., 3 lata jego żona Irina. Sąd okręgowy w Sosnowcu skazał małżeństwo Rosjan za szpiegostwo. Od 2 lat są w areszcie, dziś nie stawili się w sądzie. A w Akademii Teatralnej w Warszawie stawił się tłum tych, którzy marzą o aktorstwie. Uczelnia cieszy się w tym roku rekordowym zainteresowaniem. Zgłosiło się 1337 osób. Jak co roku Akademia przyjmie 18 wybrańców.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight. Freak Fight.
1: Siemanko, mamy już czwartek, coraz bliżej do weekendu. Ja tylko chciałam powiedzieć, że zamieszkam w pracy, bo znowu nie ma wody u mnie w bloku.
2: O. Ale spoko, zaraz chyba skończą, nie, remont. Ja już w ogóle przegrałem dzisiaj czwartek, bo dopiero teraz zauważyłem, że jest dzień chodzenia do pracy inną drogą, a ja nie dość, że przyjechałem, to jeszcze tą samą drogą, co zwykle.
1: I co teraz? Musisz to odkręcić.
2: Teraz prokurator, nie, sanki, te sprawy.
1: Iga, Mikołaj i siemanko, i zajrzymy też na finał mistrzostw FIFA 2K26, który jest już za chwilę, tak?
2: Tak,
1: za chwilę.
2: No już za 10 dni. O.

0: Ej, ty bij dopamin, don't stop w Meloradiu. 19 lipca w niedzielę odbędzie się finał Mistrzostw Świata FIFA 2K26 i wystąpią wielkie gwiazdy.
1: Wystąpią, będzie Madonna, będzie Shakira, wow, i Burna Boy, BTS, Justin Bieber, Gustavo Dudamel i jakiś chór z Coldplayem.
0: Mega fajnie, ile ta przerwa trwa?
1: 15 minut.
0: Ale serio?
1: No, to nie wiem, tak, no wyjdą, 2 minuty zagrają, każdy na głowę, nie, i do domu.
0: Ciekawe, ile pieniędzy za to dostali.
1: Oj, pewnie sporo.

0: Lord Leave Melo Radio. Doktordate.pl. Weszłam właśnie na taką stronę.
1: To nie dla ciebie, biedaku.
0: Dlaczego tak mówisz brzydko?
1: No bo nie jesteś lekarzem, więc jesteś z pospólstwa, nie? Nie ma wjazdu dla dresiarzy. W tych butach nie wejdziesz.
0: To prawda, bo to jest jedyny w Polsce portal randkowy tylko dla medyków. Trzeba podać, jaką specjalizację się wybrało, jaki masz ten numer licencji i można zrobić test osobowości, kto do ciebie najbardziej pasuje. Na przykład jesteś dentystą, to... No nie wiem, kto.
1: Nie wiem, może niech wpisują sobie ile godzin w miesiącu na przykład zrobili na dyżurach. Czytałem dzisiaj o jakimś lekarzu, który zrobił ponad 1000 godzin w miesiącu. Tylko, że miesiąc nawet nie ma tylu godzin.
0: To jest bardzo interesujące.
1: Może ma po prostu maszynę czasu, nie? I jest w dwóch miejscach naraz.
0: Poczekaj, ja się wciągnęłam w tę stronę bardzo. Doktor Date radzi. Jeśli chodzi o randkowanie, fraza mężczyźni są z Marsa, kobiety są z Wenus wydaje się prawdziwa.
1: Co?
0: Okej.
1: To jest dla astrofizyków czy dla lekarzy?
0: Samotny lekarz, problem XXI wieku, poznaj tego przyczyny.
1: No tak, oni mają tyle problemów, nie? Znaczy teraz coraz więcej.
0: No właśnie, ale z pozytywów oni tyle zarabiają, że świetne randki muszą być z takim lekarzem.
1: No na pewno.
0: I to chyba na tyle. A choć spróbujmy dołączyć mimo wszystko.
1: Nie, bo tam trzeba podać numer PWZ.
0: Nie, można być medykiem bez numeru PWZ, ale wtedy jesteś przekierowywany chyba...
1: Na tę gorszą stronę. Wyskakują ci brzydsi ludzie.
0: A nie, działa, dołącz do nas normalnie. Nie, wywaliła mi się strona. Ups.

0: Użel. Ten pan wystąpi na Sunrise Festival w Kołobrzegu, a my w tej godzinie pojedziemy do Niemiec.
1: I tam warto pojechać i warto przede wszystkim pojechać nad jakieś jezioro i tam sobie ponurkować.
0: A dlaczego? To wam wyjaśnimy już za moment.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. To jest Melo Radio. Reklama.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
7: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
6: To ty nie jedziesz pociągiem?
7: No nie.
6: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
7: Coś tam słyszałem.
6: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
7: Naprawdę?
6: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
7: Ale autem to chyba szybciej.
6: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
7: Przekonałaś mnie.
6: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
11: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
12: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
13: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
15: O.
14: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: O, a o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak.
16: A jak lemoniadę?
14: No też.
15: To poprosimy.
14: Ale co?
16: Wszystko!
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
17: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
16: słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
19: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.

0: drogie dzieci, warto uważać na lekcjach pływania, bo to się może okazać bardzo przydatne, bo na przykład 16-letnia dziewczyna w Niemczech poszła sobie popływać tak po prostu, a pod wodą znalazła sztabkę złota o wadze 500 gramów.
1: Czyli
0: wow,
1: pół kilo. Pół kilo złota. To brzmi imponująco, ale sprawdziłem właśnie, jak stoją ceny złota w Niemczech. No i wychodzi na to, że za takie pół kilo złota...
0: 100 tysięcy.
1: No właśnie nie. 27 845 złotych.
0: Tylko?
1: Tylko. Nawet jeszcze mniej, bo kurs jest niższy niż ten, który ja sprawdzałem.
0: O nie, to się bardziej opyla jednak wejść na meloradio.pl.
1: Tak, tam nie trzeba pływać, nie trzeba nurkować, nic nie trzeba robić. Wystarczy napisać, po co wam kasa, i dostajecie 200, a nawet 500, o tak.

0: I Like, Marlon Hofstadt w Melo Radio. Słuchacie Freak Fightu, tak, podkręcamy tempo. Mikołaj, chodźmy zwiedzić Warszawę.
1: Okej, okay. A gdzieś konkretnie chcesz iść?
2: Do muzeum, do Pałacu Wilanowie zapraszam. Tak. I zaproszę w newsach.
1: Ale będzie super. Impreza techno?
0: Nie wiem tego, słuchaj newsów.
3: A już o 15:00 zagramy
1: New Religion, Bibi Rexha i Faithless.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 15:00.

0: chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren!
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Marian?
7: Hmm?
6: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
7: Oj, lubię, Barbara.
6: A co? A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
7: O, i to lubię najbardziej.
8: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
9: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
10: Uczę się włoskiego.
9: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: To będzie lato, którego nie zapomnisz. Krystaliczna woda, szeroka plaża i niezapomniane zachody słońca w sercu Podkarpacia. Dni Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego nadchodzą, a razem z nimi Melo Lato. Energia, muzyka i gwiazdy wieczoru. Tymek i Smolasty. Już 18 lipca nad jeziorem Tarnobrzeskim. Zaprasza Łukasz Nowak, prezydent Tarnobrzega i Paweł Bartoszek, starosta Tarnobrzeski.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
15: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
16: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
15: A, no i merci bardzo.
17: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: O reklamie. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego

0: Minuta do 15:00, czas na newsy Melo Radio.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Kąpiele w polskim morzu są dziś utrudnione, a czasami nawet niemożliwe. Wszystko przez wysokie fale i wiatr. Na większości kąpielisk są czerwone flagi. Nieprawidłowości znaleziono w większości skontrolowanych przez Inspekcję Handlową partii lodów. To m.in. stosowanie nazwy nieadekwatnej do smaku czy brak wykazu składników. A na koniec Warszawa i Pałac Wilanowie, który zaprasza do zwiedzania wyremontowanych wnętrz skrzydła północnego. Ale to nie koniec prac, mówi kierowniczka działu konserwacji muzeum Agnieszka Pawlak.
3: Pozostało nam tutaj na parterze skrzydła północnego jeszcze trzy wnętrza. Są to właśnie salon malinowy, w którym odsłoniliśmy wspaniałe panoramiczne tapety, które są absolutnie unikatowe.
2: Skrzydło północne to najstarsza część muzealna pałacu.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: Wiesz, Mikołaj, mi to by się tak przydały pieniądze. 200 zł na przykład.
1: Pieniądze byś chciała? Będziemy mieli. Ale nie dla ciebie, ha, ha, ha. Tylko dla słuchaczy.
0: No dobra. Sypniemy kasą.

0: Beautiful Now w Melo Radio. Jezu, wreszcie jedziemy do Paryża, zawsze chciałam. Do Francji, przepraszam.
1: Ale to może być bardzo niebezpieczne, bo no, czy Francja wygrywa, czy przegrywa swój mecz, Paryż i tak zawsze płonie. No i na to już szykują się służby we Francji, bo dzisiaj Francja gra z Maroko w pierwszym ćwierćfinale, no i właśnie szykują się na różne takie rzeczy. No Paryż to będzie chyba jedyne miejsce na świecie, gdzie jutro rzeczywiście taka wymówka może zostać użyta.
2: Przepraszam za spóźnienie, ktoś wysadził moje auto. Melo Radio.

0: 17 po 15. Ja wiem, że pogoda w całej Polsce średnio dopisuje, ale ktoś się za chwilę bardzo mocno uśmiechnie, bo do niego trafi 200 zł.
1: Być może to będzie Marta, bo do niej właśnie dzwonimy, ale ma oczywiście 5 sygnałów na to, żeby odebrać.
0: Marta, Iga, Mikołaj, Melo Radio, cześć.
2: Cześć, cześć.
0: I co ty sobie porabiasz w taką pogodę?
2: A siedzę akurat z moim maluszkiem w domu, no niestety u nas troszkę pada, więc nici ze spaceru, ale jakoś sobie radzimy.
0: Okej. Okay.
1: No to super. Byłaś na meloradio.pl. Powiedz, Marta, po co ci 200 zł od Melo?
2: A chętnie bym je wydała na nowe rękawiczki, bo tak jak już wspominałam, chciałabym sobie je kupić, bo niestety, ale jak podnoszę coraz więcej kilo na siłowni, to mam coraz większe odciski na dłoniach.
0: Wow, to ile ty tam podnosisz?
2: A wiesz co, akurat w martwym ciągu mój rekord, to się tak mogę nieskromnie pochwalić, 100 kilo. Póki co niestety trzeba było trochę obniżyć losy, bo mam chore kolano, ale mam nadzieję, że już za niedługo znowu do tego wrócimy.
1: No to robi wrażenie. Marta, ten dźwięk oznacza, że możesz wybierać się już do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
2: Ekstra, bardzo się cieszę, dziękuję.
0: Zapisuję się do ciebie na treningi. Szybka kasa od Meloradia.

0: Bob Sinclair, I Can't Wait w Melo Radio. Kompletnie nie znam się na samochodach, kompletnie, ale umiem stwierdzić, czy coś jest ładne, czy brzydkie.
1: Oj tak, to znam cię od tej strony dobrze. Kiedyś szliśmy po ulicy Idze, podobały się tylko drogie samochody. Ja nie wiem, masz jakiś szósty zmysł do tego.
0: Bo ja jestem blacharą okazjonalną.
1: Ale powraca auto, na które nikt nie chce patrzeć.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
7: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
4: To ty nie jedziesz pociągiem?
7: No nie.
4: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
7: Coś tam słyszałem.
4: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
7: Naprawdę?
4: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
7: Ale autem to chyba szybciej.
4: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
7: Przekonałaś mnie.
4: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.

11 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 13 do 15 lipca przy zakupach za minimum 75 zł.

0: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglass kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglass.pl.
1: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.

0: Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Słuchacie Meloradia i Freak Fightu. A teraz czas na samochody. Nawet ja kojarzę tę znaną markę.
1: Multipla. To jest auto, które no, przeszło do historii właśnie ze względu na swój urok wątpliwy. Ale teraz powraca w nowej, odświeżonej, elektrycznej wersji. No bo Fiat potrzebuje jakiegoś takiego samochodu, takiego małego, elektrycznego, ale dla całej rodziny. No i postawili właśnie na Multiple. Są zdjęcia konceptu. No moim zdaniem... moim zdaniem brzydsze od oryginału, ale...
0: O, pokaż mi jeszcze raz. No taka... O, jest takie paskudne.

0: Fly High, Tobi Romeo. A my zostajemy w takim temacie kierowców samochodów. Bardzo mi się to podoba, bo ja myślę o prawku.
1: Dobrze.
2: Nie wiem, czy bać się, czy nie.
0: Obawiam się, że...
1: Znaczy na razie myśli, więc to dobrze, nie?
2: Ale w newsach
1: gorzej
2: nie
1: będzie, jak przejdzie do praktyki.
0: Bardzo śmieszne.
3: A już o 16 zagramy
1: Beauty and a Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj.
0: Tak wam zagramy punktualnie o 16.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już gramy.

0: Reklama. Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Ale duża.
3: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
7: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
6: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
2: Citroen.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Pieskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie. Melo Radio.
11: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radia.
12: Ula Harciarek on the mic.
13: Samorząd lekarski nieco rozczarowany po spotkaniu z minister zdrowia. Jolanta Sobierańska-Gręda chce m.in. wprowadzenia górnego limitu zarobków lekarzy, mówi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.
14: Bardzo dużo słów, dużo deklaracji, wciąż mało konkretów, ale widzimy wolę ze strony Ministerstwa Zdrowia do zacieśnienia współpracy.
13: Kolejne rozmowy w przyszłym tygodniu. Uwaga, kierowcy, od godziny 23 w niedzielę całkowicie zamknięta zostanie na Słowacji autostrada D3. I tak będzie aż do 17 sierpnia. Na teraz amerykańskie drogi. Najstarszym kierowcą tira jest prawdopodobnie 93-letni mieszkaniec stanu Iowa. Zaczął pracować w zawodzie jako 19-latek. Ma szansę trafić do Księgi Rekordów Guinnessa.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
12: Mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu, za chwilę daj łyka, ale najpierw my wiemy, co Wiśniewski ma wspólnego z Tańcem z Gwiazdami.
11: O, aha. Ma coś wspólnego?

0: Monster Lumix Gabri Ponte w Melo Radio. Michał Wiśniewski w Tańcu z Gwiazdami.
1: Wow, kto to widział?
0: Kto to słyszał?
1: No ale podobno ma być, nie jako uczestnik, ale jako no taki gość po prostu, muzyczny.
0: Ma zaśpiewać podczas występu tanecznego Mandaryny.
1: Wow.
0: Co zaśpiewa?
1: No pewnie zawsze z tobą chciałbym być.
0: Przez całe lato.
1: W końcu dostał nagrał taką głosówkę do Mandaryny.
0: Wróć do mnie.
1: Może to zaśpiewa, może będzie nowy hicior.
0: To byłoby ciekawe.
1: No ale raczej to nie zdeprymuje, w końcu razem wystąpili na Sylwestrze już.
0: Tak, było gorąco.

0: Sweet Lovin' w Meloradiu.
1: Daj łyka w Meloradiu.
0: Jak co czwartek my pijemy, wy zgadujecie co to takiego, będą trzy podpowiedzi, a jeżeli macie chęć zgadnąć co pijemy, to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia.
2: Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Dzisiaj nie rozlewamy, bo już mamy przygotowane. To co, na zdrowie, tak?
0: Ty pierwszy.
2: Pięknie pachnie.
0: Tak.
2: Gorzkie. Odrobinę kwasowate, ale tak odrobinkę. Troszeczkę orzecha tam wyczuwam, delikatna pianka.
0: Mega niedobre. O Jezu, nie,
2: widzę właśnie,
0: nie.
2: Że ci smakuje.
0: Ja już nie chcę.
2: Dla mnie dobre.
0: Tak?
1: No. Daj łyka w Meloradiu.
0: Jeżeli wiecie, co to takiego, to wbijajcie na meloradio.pl. Ale mnie wykręciło. I nagrajcie głosówkę.
2: Dobra, dopiję twoje.
0: Smacznego, wspólne zarazki. Win.
2: A, faktycznie.

0: ulubiony nasz numer. Run, Run River w Meloradiu. Trwa zabawa, daj łyka, my pijemy, wy zgadujecie jak co czwartek.
1: Dzisiaj okazało się, że było strasznie trudno.
0: Nasze doznania.
1: Odrobinę kwasowate. Troszeczkę orzecha tam wyczuwam, delikatna pianka.
0: Mega niedobre. Moim zdaniem to przeze mnie, bo mam 3 lata mentalnie.
1: Pojawiły się takie odpowiedzi jak kwas chlebowy, orzechowy tonik, koktajl z pietruszki, a to była kawa, mała czarna.
0: Zwykła, gorzka, dobra. Jak twoje serce wobec mnie.
2: Daj łyka w Meloradiu. Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
0: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
5: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: O reklamie.

0: Mikołaj.
1: Co?
0: Myślisz, że Bryskę przywoła tym numerem Lato?
1: No, mam taką nadzieję. Bo co prawda narzekałem na upały, ale to słuchajcie, no ze skrajności w skrajność. Albo 40 w cieniu, albo 12 i leje deszcz bez przerwy. Ja już nie mogę tak dłużej żyć w tym kraju.
0: No,
1: kiedy rząd zrobi porządek z pogodą?
0: To nie jest takie proste, ale Polak potrafi, pamiętaj.
1: Tak jest. I właśnie jeśli chodzi o system kaucyjny, to Polak też pokazał, że potrafi. No bo nie wszystkie butelki można zwrócić momencie. Dlatego ktoś już zaczął w internecie sprzedawać naklejki z kodem kreskowym i napisem kaucja 50 groszy.
0: Nieprawda. Nie uwierzę w to. To
1: prawda, można taką całą rolkę sobie kupić. Niektórzy piszą, że to złodziejstwo, ale przecież jak wprowadzili system kaucyjny, to miały spaść opłaty za śmieci,
0: i co?
1: A wzrosły. No i co tu jest większym złodziejstwem?

0: Alan Walker, Ava Max, Fate. To nie przypadek, że przed newsami Meloradia poleciał ten kawałek.
1: To co się będzie działo w newsach w takim razie? Coś epickiego.
0: Coś epickiego, jak zawsze. No, słuchaj, będzie i kolej, i pieniądze będą.
1: Kolej, to mi się kojarzy z epickością, tak, tak. Zwłaszcza Polska.
0: Jest to taka intensywna.
1: Taka na czas i taka tania, nie?
2: A już o 17:00 zagramy
1: Body Talk, Ale Farben, René Miller.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 17:00.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert, taniej masz.
2: Po reklamie. Co jest grane w Opolu?
5: Urszula Salamon. Zapraszam. W tę niedzielę w Opolu odbędzie się Od Nowa Festiwal. Zabierze Was w muzyczną podróż z topowymi polskimi artystami. Zaśpiewa Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. Tymczasem we Wrocławiu trwa Lato na Pergoli. To bezpłatny, wakacyjny cykl wydarzeń organizowany przy Hali Stulecia. Możecie wybrać się tam na kino plenerowe, koncerty, silent disco czy zajęcia sportowe. Szczegóły znajdziecie na stronie halastulecia.pl. Seanse pod chmurką czekają też na tarasie Urban Lab w Opolu. W każdy poniedziałkowy wieczór lipca i sierpnia zobaczycie tam kino z różnych stron świata. Projekt realizowany jest w ramach festiwalu Wspólne Centrum. Najbliższy seans 13 lipca. Na ekranie film Dali.
6: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia. Uli nie ma w studiu, więc Iga Dudziuk przed mikrofonem.
7: Prezes NBP daje nadzieję kredytobiorcom, jak mówi Adam Glapiński. Cięcie stóp procentowych w tym roku jest możliwe, o ile wszystkie parametry się nie zmienią. Teraz ważny news dla pasażerów kolei. W poniedziałek zacznie się przerwa w ruchu pociągów w Zabrzu, Rudzie Śląskiej i Świętochłowicach. I potrwa do 30 lipca. Będą kursować zastępcze autobusy. I jeszcze coś dla tych, którzy chcą tworzyć muzę. W weekend we Wrocławiu będzie Double Side Event. Zaprasza organizatorka Iza Pakuszyńska.
8: Przede wszystkim Double Side to są warsztaty dla wszystkich, którzy jarają się muzyką. Mają jakąkolwiek smykałkę do tego, że chcieliby się dowiedzieć więcej. Niezależnie od dziedziny, którą się konkretnie interesują.
7: A impreza rusza w sobotę.
6: Bardzo ładnie.
7: A dziękuję, starałam się.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit, zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
6: Chcę tylko powiedzieć, że musiałem serwis przewinąć w dół i prawie złamałem stół.
7: O Jezus Maria!
6: Zatrzeszczało, jak wszedłem.
7: Zastanawiałam się, czy to moje serce ze stresu? A za moment przyda się WhatsApp Meloradia, bo jest 17 i mamy bardzo ważne pytanie. Bardzo ważne. Iga Mikołaj, hej!

0: Without You w Melo Radio, a was zapraszam na meloradio.pl, tam znajdziecie odnośnik do WhatsAppa. Bo dzisiaj pytanie brzmi, co można robić na literę U podczas studiów?
1: No można uczyć się na studiach oczywiście.
0: Można uwodzić profesora, żeby mieć zaliczone.
1: Można udawać, że się uczy na studiach.
0: Czekamy na wasze propozycje, nagrywajcie nam głosówki przez WhatsAppa Meloradio, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Co można robić na U podczas studiów? Ty studiowałeś?
1: Studiowałem, no, ale nie U kończyłem.
0: Ja też nie. O, ale z nas nie uki.

0: Smolasty, trips, duże oczy w Meloradiu.
1: Ja często na studiach robiłem duże oczy, jak się mnie wykładowca pytał na przykład, dlaczego nie przygotowałem się na zajęcia.
0: No i teraz musisz powiedzieć dlaczego.
1: No bo pracowałem w radiu, miałem lepsze rzeczy do roboty.
0: Okej, bo my sprawdzamy, co można robić na U podczas studiów. Magda?
2: Na studiach na literkę U można uać egzamin na przykład.
1: Ja to dobrze znam.
0: Ja niestety też. Grzechu?
3: Uskuteczniać spóźnianie się na zajęcia.
0: Nieładnie, chociaż jest też kwadrans studencki.
1: Tak, ale ja uważam, że lepiej nie przyjść niż się spóźnić, bo tak spóźnić się to nieelegancko.
0: Czekamy na głosówki od Was. Co można robić na literkę U podczas studiowania? Dajcie znać. WhatsApp Meloradia znajdziecie na meloradio.pl.

0: Magnetic, The Bausa w Melo Radio. Sprawdzamy, co można robić na literę U podczas studiów. I słuchacz wysłał nam taką wiadomość. Co można robić na literę U na studiach? Uprawiać seks oraz konopie.
1: I pytanie, które jest trudniejsze na studiach? To drugie chyba jednak wymaga więcej uwagi.
0: A my sprawdzamy, co można robić, więc wysyłajcie głosówki przez meloradio.pl.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
5: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

0: A my sprawdzamy, co można robić podczas studiów na literę
1: U.
0: U.
2: Ufać przeznaczeniu, czyli kasa
3: w jednym sklepie, w drugim sklepie
2: czeka.
1: Profesjonalna cenzura marek własnych.
0: Świetne to było. A Piotrula, według ciebie?
4: Można upokorzyć swoją lodówkę.
0: Ale jak to?
1: To raczej właśnie lodówka upokarza studenta najczęściej. U mnie się mówiło, jak to było? Pasztet, bułki, parówki i przeżyjesz za 200. Ale to było przed inflacją. Także nie wiem, czy to jest prawdziwe do
0: teraz
1: dzisiaj.
0: Teraz pasztet.
1: Tylko pasztet.
0: Tak.
1: Ale też jest dobry, nie?
0: Talk to you another, tak podkręcamy tempo.

0: tabletka. I tańczymy sobie w Meloradiu, podkręcamy no tempo. No fajnie.
1: No to.
0: No na weekend się zbliża, jakby nie patrzeć. A wiecie, kto jeszcze się zbliża wielkimi krokami do studia Meloradia?
1: Czy to Kądziu?
0: Tak, Kądziu. Kądziu napisał, że będzie na czas.
1: No to jeszcze 8 minut i idziemy w Melo.
0: A my się żegnamy i dajemy buziaki. Mua.
2: A już o 18 zagramy
1: How Does It Feel? Ale Kądziu zacznie dzisiaj.
0: A jak skończy? Yeah!

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
8: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
10: Szukasz miejsca, gdzie bije serce polskiej sceny elektronicznej? 15 sierpnia Under Bridge Float na Rave the Planet w Berlinie. Jedyna polska platforma łącząca scenę klubową. Bilety dostępne na Stage 24, a 22 sierpnia oficjalne afterparty w nocach KRK w Krakowie. Under Bridge. Płyń z bitem. Poleca Melo Radio.
11: Po reklamie. Autopromocja.
12: Jest jeden sposób na to, by wakacje były dłuższe, no bo przecież o to chyba chodzi.
13: Stawać wcześniej!
12: Obudź się z Melo z samego rana i podkręcaj tempo. Już od 6.30 odpalamy dobry vibe i nie bierzemy jeńców,
14: bo to będzie potężne wejście w nowy dzień. Serio.
12: Pakujesz się, czy trzeba na siebie czekać?
13: Rusz!
12: A z tej strony słyszymy się od poniedziałku do piątku od 6.30 tylko w Melo Radio.

0: Na zegarach dochodzi 18, czas na newsy w Meloradiu, a z tymi Ula Harciarek.
1: 1 800 000 zł w rok zarobił chirurg. Tym razem to historia z Braniewa w województwie warmińsko-mazurskim. Miesięcznie miał przepracować 1200 godzin. Sprawa trafiła do prokuratury. Dobre newsy dla kierowców. Tankujemy taniej niż przed tygodniem. A co czeka nas w najbliższym czasie, mówi Urszula Cieślak z BM Reflex.
2: Będziemy obserwować większe dysproporcje cenowe niż kiedy obowiązywał pakiet CPN.
1: Bo rośnie ryzyko geopolityczne. Dania na wynos często mają więcej soli niż podano w menu, ostrzegają brytyjscy naukowcy. Niektóre z badanych dań miały nawet cały dzienny limit już w jednej porcji.
0: To oni chyba tam całe wiadro nasypali.
1: No właśnie, tak się zastanawiam.
0: Trzeba uważać.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: idę w Melo.
1: Mówi się, że czwartek to mały piątek, więc zdecydowanie chyba mamy powody do świętowania. W Melo jak zawsze zrobimy to oczywiście muzycznie. How Does It Feel na otwarcie 18:00 i w tej godzinie też m.in. Holy Molly, będzie też Bibi Rexha i David Guetta, no i ja też będę. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Ależ nam zawyła ta Rihanna. No, Ula Harciarek nie będzie wyła, mam nadzieję.
1: Nie, ja nie będę. Ja będę mówiła o serialach i filmach.
0: O właśnie, co ciekawego warto obejrzeć?
1: No właśnie, tym razem, słuchajcie, mam coś na wesoło, bo polecam drugi, najnowszy sezon serialu Awantura. Oglądałeś?
0: Nie.
1: O,
0: będę musiał
1: nadrobić, tak. Wyobraźcie sobie, młoda para pracująca w elitarnym klubie nagrywa kłótnię swojego szefa z żoną, no i się dzieje. Jest szantaż, walka o kasę, no i wszystko wymyka się spod kontroli.
0: No to Ula, jak w co drugiej firmie po prostu.
1: Trochę tak.
0: Co tam jeszcze ciekawego?
1: Słuchaj, no tym razem też mam propozycję kinową. Mhm. Film Zaproszenie to taka pikantna komedia o małżeństwie, które chce przełamać rutynę i zaprasza na kolację sąsiadów. No a ta kolacja zamienia się w erotyczną grę. No i jest gwiazdorska obsada, m.in. Penelope Cruz i Edward Norton. Ja chcę obejrzeć.
0: No ja też chcę obejrzeć, no. A jeżeli wy chcecie obejrzeć, to tak się składa, że akurat na zaproszenie mamy dla was zaproszenia do multikina. Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, kogo i dlaczego wy zaprosilibyście do kina. Czekamy na wasze głosówki. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Kogo i dlaczego zaprosilibyście do kina na zaproszenia? Ty, Ula, kogo byś zaprosiła?
1: Mojego narzeczonego, oczywiście. No,
0: myślałem, że powiesz, że mnie, ale dobra. Niech będzie narzeczony, ja w takim razie wezmę swoją drugą połówkę.
1: Bardzo dobrze.
0: A to już Gips i Karnawał.

0: Lumix i Self-Aware, tak podkręcamy tempo w Melo 26 minut po 18, a ja obiecywałem wam zaproszenia do kina na film, zaproszenie, no i dostałem na przykład taką wiadomość: do kina zabrałabym męża, bo ma biedny rękę w szynie gipsowej i nie może nic robić. No to idealnie, do kina w sam raz. Dostałem też głosówkę od Magdy.
1: Hejka, ja do kina bym zaprosiła swoją przyjaciółkę, żeby ją odciągnąć od codzienności, bo biedna codziennie siedzi w namiocie, w nadleśnictwie, pieli.
0: No to nie, no to zdecydowanie musi dziewczyna trochę odpocząć. Dziewczyny, wy w takim razie wybieracie się do kina, a u nas za chwilę wybierze się Pitbull i Afrojack muzycznie.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: To jest Melo Radio. Reklama.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu.

0: Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
5: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
6: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy zakupie

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
2: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
1: To ty nie jedziesz pociągiem?
2: No nie.
1: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na A2.
2: Coś tam słyszałem.
1: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
2: Naprawdę?
1: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
2: Ale autem to chyba szybciej.
1: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
2: Przekonałaś mnie.
1: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
3: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: To będzie lato, którego nie zapomnisz. Krystaliczna woda, szeroka plaża i niezapomniane zachody słońca w sercu Podkarpacia. Dni Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego nadchodzą, a razem z nimi Melo Lato. Energia, muzyka i gwiazdy wieczoru. Tymek i Smolasty. Już 18 lipca nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Zaprasza Łukasz Nowak, prezydent Tarnobrzega i Paweł Bartoszek, starosta Tarnobrzeski.
6: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad Jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
8: masz. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
12: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: Po reklamie.
16: To jest Melo Radio.
17: Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

Stars w Melo Radio, a jakie gwiazdy będą na Sunrise Festival? Będzie James Hype, będzie Morten, będzie Scooter, Sigala, Sonny Fodera, Wally Lopez. To wszystko w Kołobrzegu od 31 lipca do 2 sierpnia. No i wy też oczywiście możecie być gwiazdami Sunrise Festival w Kołobrzegu. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, no i pokażecie nam z kim i dlaczego chcecie pojechać na to wydarzenie. Czekamy na wasze filmiki, czekamy na wasze zgłoszenia. Wszystkie szczegóły na meloradio.pl.

0: No Stress w Melo jeszcze przed 19:00. No mam nadzieję, że u was tego stresu, nawet jeżeli gdzieś tam teraz jeszcze w robocie siedzicie na drugiej zmianie, w restauracji albo gdzieś tam taksówką śmigacie po mieście, no to mam nadzieję, że tego stresu u was nie ma. A jeżeli jest, to po 19:00 na pewno muzycznie go rozładuję.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Save My Love. Somebody. Kygo, Cali, Griffin u nas punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, my gramy, dlatego warto zostać z Meloradiem.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel crash.

0: reklamie. To jest Melo Radio.
1: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
0: Idę w Melo.
2: To już 19 na zegarkach, a w Melo Radio jak zawsze podkręcamy tempo. Kygo, Khalid i Griffin otworzą nam tę godzinę. Za chwilę też m.in. Bob Sinclair, będzie też w Stanach. No i co więcej, ktoś się będzie bardzo cieszył w tej godzinie, ale więcej na razie nie zdradzam. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Meloradio. Oj, teraz to dopiero będą emocje. Teraz to będą emocje, bo ktoś z was pojedzie na Sunrise Festival razem z Meloradiem. No to ja dzwonię i czekam 5 sygnałów. Mam nadzieję, że szybko zostanie odebrany telefon i że nie będę tutaj musiał zbyt dużo emocji przeżywać. Halo, halo?
1: Halo, halo.
0: Meloradio z tej strony, Konrad Traczyk. Czy ja się do Patrycji dodzwoniłem?
1: Tak, przy telefonie, jak
0: Patrycja, ja słyszałem, że ty chcesz na Sunrise Festival pojechać.
1: Oj, bardziej niż kiedykolwiek.
0: O, a dlaczego?
1: No, potrzebuję naprawdę takich pozytywnych wibracji. Mhm. Potrzebuję fajnych ludzi, fajnych wspomnień. No i przede wszystkim to będzie pierwszy raz na Sunrise, jeżeli mi się uda tam pojechać. Także nie mogę naprawdę się doczekać, jeśli to się uda.
0: Okej, a z kim byś chciała tam pojechać?
1: Moim partnerem Arturem, który chyba chce jeszcze bardziej niż ja, chociaż nie wiem, czy się da bardziej.
0: No to przekonamy się w takim razie, czy Artur chce bardziej niż ty. Właśnie do niego dzwonię. Mam nadzieję, że on też telefon odbierze.
1: Ja też mam taką nadzieję.
0: Patrycja, czekamy. Drugi sygnał za nami. Ja mam nadzieję, że jednak się do Artura dodzwonię. Trzeci za nami. Już myślałem, że może odebrał. Słuchaj, emocje rosną. Cztery sygnały. Coś ty z tym facetem swoim zrobiła, że on nie odbiera.
1: On jest teraz na rowerze.
2: Halo, halo.
0: Halo, halo. Meloradio z tej strony. Artur po drugiej.
2: A witam, dzień dobry.
0: Artur, ja już dostałem zawału, że ty jednak ode mnie telefonu nie odbierzesz. Czy ty wiesz, w jakiej ja sprawie dzwonię?
2: W sprawie konkursu. Chciałem tylko powiedzieć, że ścigam się na szosie. Musiałem się zatrzymać. Teraz będę się musiał usprawiedliwiać przed grupą, że nie dałem rady.
0: Dobra, to powiedz mi tylko, co ty byś powiedział na to, żebyś razem ze swoją Patrycją pojechał na Sunrise Festival?
2: Wiecie co, w tym roku skończyłem 40 lat i myślę, że to jest odpowiedni czas, żeby spróbować wszystkiego, czego nie zdążyłem spróbować wcześniej.
0: No to w takim razie... Patrycja, Artur, jedziecie na Sunrise Festival z Meloradiem!
2: Ja nie mogę! To jest niesamowite, ta dziewczyna ma takie szczęście.
0: Mówisz o sobie?
2: To też jest jeden argument, ale w jakim konkursie ona nie bierze udziału, to wygrywa.
0: Proszę bardzo. Słuchajcie, zgarniajcie karnety na Sunrise Festival razem z Polem Namiotowym. Jedziecie tam razem z Meloradiem. No i co, trzymam kciuki i wierzę w to, że będziecie głośno krzyczeli pod sceną.
1: Dziękujemy
2: bardzo.
0: Artur, powiedz ty mi tylko jeszcze, czy ty się nie przewróciłeś z roweru od tego wszystkiego?
2: Nie, widzicie co, spodziewałem się gdzieś tam telefonu, natomiast teraz akurat wjeżdżałem pod wzniesienie i no, w ostatniej chwili, naprawdę. Ale tak musiało być.
0: Nie mogło być inaczej, jak mówiłem, jedziecie na Sunrise Festival razem z Meloradiem. Oj, Artur, coś czuję, że dzisiaj będzie miał dużo zadyszki podczas tej jazdy rowerem.
3: Jedź na Sunrise Festival z Meloradiem.

0: Tak, podkręcamy tempo w Melo na 29 minut po 19, a zaraz powiem wam o mocno nietypowych pracownikach. Takich, no nie na dwóch nogach, a zdecydowanie na większej ilości. Alan Walker i Dancing in Love, to już za moment, zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiata i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddoor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredytu udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
12: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
14: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
15: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie 1,49 zł za sztukę przy zakupie 2.
13: Doskonale, kupujemy.
15: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Po reklamie. Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Sunrise Festival. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Kołobrzegu.

To Fading Like a Flower, Roxette w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, 18 minut przed 20. A tymczasem, słuchajcie, duży niemiecki gigant motoryzacyjny postawił na zupełnie nowych pracowników, ale nie takich zwykłych pracowników, niezwyczajnych, bo 100 owiec z Wielkopolski, słuchajcie, teraz będzie odpowiadało za przycinanie trawy na jednej z przyzakładowych farm fotowoltaicznych. Także nie będzie panów z kosiarkami, tylko właśnie owce. No w sumie dobre rozwiązanie, przynajmniej żadna nie przyjdzie z prośbą o podwyżkę.

0: No przy tym numerze to zdecydowanie nie da się spokojnie wysiedzieć, no ale zresztą jego tytuł mówi Move Your Body, no to tak przynajmniej palcami gdzieś tam na kierownicy można poruszać, gdzieś stojąc na przykład w drodze na zakupy. Po 20 też to oczywiście będzie można zrobić.
1: A już o 20 zagramy
0: Zokerię. No przy tym to nawet nie tylko palcami będzie można poruszać, ale zresztą ruszajcie czym tam chcecie. Punktualnie o 20 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej ma. O tak, taniej ma.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
1: Bo w Media Expert.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
3: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Po reklamie.
5: Idę w Melo.
6: Tak, ten czas zasuwa, że sam prawie nie zauważyłem, że już 20 się pojawiła na zegarkach. No dla niektórych z Was to dobra wiadomość, bo to znaczy, że za 2 albo za 3 godziny kończycie robotę. No ci, którzy na nockę, to trochę bardziej współczuję, ale możecie ten wieczór i noc spędzać razem z Meloradiem i z najlepszą muzą. Zokaria na początek tej godziny, za chwilę też będzie m.in. Say, Say, Say. No i zagrał nam również Jax Jones. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.
4: Meloradio. Idę w Melo.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Fukaj, Liwka i Enklawa. Tak podkręcają razem z nami tempo 14 minut po 20. To tempo też nieźle będzie podkręcone jutro, bo jutro od 18 na żywo nadajemy z barki Kaskada z Bulwarów Wiślanych w Warszawie. Wjazd jest za free, to tak tylko dodaję, bo to ważne info zawsze dla wszystkich. No i tam Pychu poprowadzi dla was 30 Meloradia. Będzie też Before Sunrise Festival by Melo. Tam będzie oczywiście najlepsza muza. Zagrają Maeve, Diablo, JB, Glasse, Simon, Matson i Kaigan. Impreza zaczyna się o 21:00 i potrwa aż do wschodu słońca. Wbijajcie jutro koniecznie.

0: nowych hitów w Melo.
1: Słuchajcie, ja bym mógł mówić, że oni mają na koncie mnóstwo hitów, że to chociażby ona stworzyła numer Material Girl, że to on stworzył mnóstwo hitów muzyki klubowej, ale to są takie nazwiska, że oni nie potrzebują żadnej reklamy. Madonna, Martin Garrix i Bizarre to świeżynka w playce Melo. Warto dać głośniej, bo to naprawdę świetny numer.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

David Guetta, Alok, to Melo Radio, to idę w Melo i to już 17 minut do 21. Ma 87 lat, po raz trzeci podchodził do matury, no i znowu nie zdał. Znacie pana Józka na pewno, o nim mówiła ostatnio cała Polska. No i niestety tym razem znów nie udało mu się zdać matury. Jak stwierdził, znów został skrzywdzony i będzie się odwoływał. Panie Józku, nie ma co się odwoływać, nie od dziś wiadomo, że matura to bzdura. Lepiej pójść w Melo.

0: Mam nadzieję, że gdzieś tam na drugiej zmianie w robocie nie przysypiacie, no ale przy tej muzie to się chyba nie da. Nawet w najnudniejszej pracy, choć oczywiście podziwiam tych wszystkich, którzy jeszcze teraz muszą pracować. Nie, żebym ja teraz był w domu. O 21 też najlepsza muza.
1: A już o 21 zagramy
0: Candy Night. Ale ja tutaj się całkiem dobrze bawię. Mam nadzieję, że wy też. Punktualnie o 21 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo. Zostańcie z Melo.

0: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
1: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
1: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.

0: A3. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
4: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
7: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
9: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
10: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
9: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Rádio. Idę w Melo.
1: No to idziemy w Melo. Can't Deny It na początek 21, ale w przygotowanej przeze mnie playce też będzie Rimadi, Manuel, będzie Dainoro, Gigi D'Agostino, Mikola, Strips. Oj, długo bym mógł wymieniać, lepiej będzie jak po prostu posłuchacie. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Jedziemy.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Mikolas i Trips w Meloradiu, kwadrans po 21, a już wy teraz możecie wchodzić na meloradio.pl, żeby zgłosić się do naszej zabawy i pojechać razem z nami na Sunrise Festival.
1: Ja nie mogę! To jest niesamowite, ta dziewczyna ma takie szczęście.
0: Tak, cieszyli się Patrycja i Artur, którzy razem z Melo jadą na Sunrise Festival do Kołobrzegu od 31 lipca do 2 sierpnia. Wy też możecie. Tam będzie Hardwell, będzie Scooter, będzie Urzel, Meduza. Oj, wielu, wielu najlepszych twórców was też nie może zabraknąć. Meloradio.pl, tam wszystkie szczegóły, a to już Natalia Nykiel. U nas za chwilę też m.in. David Guetta.

Kręcamy tempo, to Melo Radio. Jak jednym zdaniem sprawić, że ktoś będzie położony na łopatki? No ten gość znalazł na to sposób. O tym powiem wam za chwilę, a to już teraz Sonny Fodera i Libianka. Słuchajcie, Melo.

To Moonlight i Alabama Ten, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 22 w Meloradiu. Pokazał środkowy palec kierowcy, no i później gorzko tego pożałował. Taka sytuacja, słuchajcie, mi ostatnio na TikToku wyskoczyła, wy też być może ten filmik widzieliście. Młody chłopak, słuchajcie, stał na ścieżce, no i pokazał właśnie do kierowcy środkowy palec, ten wszystko nagrał kamerką samochodową i uwaga, padło jedno ważne zdanie, bo on się zatrzymał i powiedział: zawołaj mamę. No taki stres to chyba ostatni raz tylko człowiek miał, kiedy kolejka w kasie się zbliżała, a mama zostawiła i poszła jeszcze czegoś poszukać.

Tobi Romeo jeszcze przed 22 w Meloradiu, tak podkręcamy tempo, a ja tymczasem się zawijam, wracam do was w sobotę po 15, a jutro specjalne wydanie 30 Meloradia, które Pychu poprowadzi dla was od 18, więc koniecznie bądźcie z Melo i wtedy, i teraz, i w ogóle. Dobrej nocki, bądźcie niegrzeczni, hej!

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Melo Radio. Odkręcamy.
1: Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widzę.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: pali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie. Autopromocja. Już w piątek od godziny 18 nadajemy na żywo z Barki Kaskada. A gdy zapadnie zmrok, zaczynamy wyjątkową imprezę Before Sunrise Festival by Melo. Za sterami stanu Maeve

0: Αυτό est Melo Radio. Autopromocja.
1: Jest jeden sposób na to, by wakacje były dłuższe, no bo przecież o to chyba chodzi.
2: Stawać wcześniej!
1: Obudź się z Melo z samego rana i podkręcaj tempo. Już od 6.30 odpalamy dobry vibe i nie bierzemy jeńców,
3: bo to będzie potężne wejście w nowy dzień. Serio.
1: Pakujesz się, czy trzeba na siebie czekać?
2: Rusz!
1: A z tej strony słyszymy się od poniedziałku do piątku od 6.30 tylko w Melo Radio.
0: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise. Sunrise. Sunrise. Sunrise.

Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec. To